0: takie fakty.
1: Chcemy być wyjebane i się bawić całe lato. To jest hot girl summer, dawaj rozlewamy za to.
2: Dostałem SMS, że ich trójka jest. Odpalone fest, zakładam dres. Patryk MTS.

Robi się gorąco, nie otwieram drzwi. Jak nie masz nakazu, no to chuj ci w pysk. Loża VIP, trzy modelki, cooler w nim, czarne butelki. Czarna Amex, czarne dresy, wkoło mnie sami przestępcy. 8 ton zarzutów zękro, Ciarus leżał za morderstwo. Jaki wpierdol, weź nie pierdol, kola na dziurawi wiertło. Na domówce, 8 piętro, całym bloku napierdala bas. Sypie jedną i następną.